ojciec do dlanie, a woniał po mamę. A teraz keć mam już 55, zrazu ich nie, co nam czas pożycia.

55. Blaho, nie, za każdy dzień dziękuję, że nie są dead. A, że nie są dead.